0: Pokela mashala, nande liwali puilo. Karibu pagina wetu mshipindi, chakulima, kulanga kwa dinyama na mishulusho dimpedebe kulia, makaja banama venintete. Nelo mshipindi shetu, umbodi nkulima, nalipundisha, kulanga kwa dinyungu kudia frango. Juan Ernesto Nkapoka, Andy Kalakowa, Fabio Marquez, kamalianga kufitali, kutaliskila na kwako, Juan Armando Nkova.
1: Mandroko raka we, uhaviria na note mazayo.